0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 26. tytuł w karierze Igi Świątek Polka wygrała w Toronto. Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na My Doctor. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy My Doctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
2: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
2: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
4: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
2: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
1: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całej Polsce będzie dziś pogodniej i ciepło. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie i halu przez 26 w centrum i na północy do 31 na krańcach zachodnich.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
8: Piątek, piąteczek, na to czekaliśmy cały tydzień, no i zaczynamy oficjalne odliczanie do weekendu.
9: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, witamy Was bardzo serdecznie w ten wyczekany piątkowy poranek.
8: Obiecujemy dużo dobrej muzyki, wiele informacji z miasta i regionu i zajrzymy też do świata show biznesu, ale przede wszystkim, no to sprawdzimy, gdzie warto wybrać się w ten weekend.
9: I jeszcze raz witamy, cześć, dzień dobry, ruszamy z piątkiem.

0: polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: No, piątek w kalendarzu zawsze wygląda dobrze, ale sprawdziłem dzisiejsze patronaty. No i jest wyjątkowo kulturalnie.
1: O, a co mamy tam jeszcze oprócz klasycznych imienin?
0: No, świętują m.in. Marceli, Elżbieta i Eusebiusz, także klasycznie ślemy im głośne życzenia.
1: A jeśli szukacie powodu, żeby dzisiaj po pracy zresetować głowę, to przypominamy, że przed nami pełen atrakcji piątkowy wieczór, więc dostrajamy radia i meldujemy się w weekendowym nastroju.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664 121 828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
4: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: No to teraz mam coś, czego nie spodziewałbym się zobaczyć na lotnisku w Kruszynie. Mistrzostwa Europy modeli kosmicznych.
1: Modeli kosmicznych?
0: Tak, i to nie jest konkurs, kto dalej rzuci samolocikiem.
1: Dobrze, bo już zaczynałam się zastanawiać.
0: No przyjadą zawodnicy z 17 państw, od 15 do 20 sierpnia będą rywalizować i seniorzy, i juniorzy.
1: Czyli dla kogoś, kto lubi modelarstwo albo po prostu chcesz zobaczyć coś nietypowego, to może być całkiem ciekawa sprawa.
0: Zwłaszcza, że wstęp jest darmowy.
1: A to wszystko dzieje się tutaj w Kruszynie. Nie trzeba jechać na drugi koniec Europy, żeby zobaczyć europejskie mistrzostwa.
0: I chyba właśnie to jest najlepsze. Normalnie człowiek jedzie na lotnisko oglądać samoloty, a tym razem może zobaczyć no, kosmiczne modele.
2: Reklama. Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
4: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
4: To było ogłoszenie płatne.
6: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nadciągają upały na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
2: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
3: Dobrze, bardzo dobrze.
4: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
5: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
6: Dokąd?
5: Gdzie oni czy poniosą przez pana?
4: Ile będzie jeździć, to na pewno.
7: Będzie za co jeździć.
1: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
8: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
1: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodnie i ciepło, miejscami już przedsmak weekendowych upałów. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Halu przez 26 w centrum do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam maksymalnie 22 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2, 6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze. Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla Was. mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad $1 miliona na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na 5. miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS, wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego Ferencvaroszu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
6: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
10: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków, za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvík. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusz-Olszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
0: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla

0: Sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie.
2: Jest parę minut po godzinie 7. No mimo, że słońce świeci od świtu, no to rano we Włocławku na termometrach mamy tylko 13-14 stopni.
3: Ale w ciągu dnia rozgrzeje się na całego, dobijemy do gorących 27 stopni.
2: No a jutro czeka nas prawdziwy upał, aż 31 stopni, no a w niedzielę 28.
3: Pogoda na weekend jest więc ustawiona idealnie, słuchajcie nas dalej.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to mam dzisiaj historię, przy której naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, co się mówi policjantom podczas kontroli.
1: I już brzmi niebezpiecznie.
0: Włoszka dostała 320 euro mandatu za trzymanie telefonu podczas jazdy.
1: No i?
0: No powiedziała, że to nie był telefon.
1: Tylko?
0: Cukinia.
1: Plasterek cukinii?
0: Smażonej. No właśnie, wkładała go do ust.
1: I ona naprawdę poszła z tym do sądu?
0: No naprawdę, nawet pokazała listę połączeń, żeby udowodnić, że absolutnie z nikim nie rozmawiała.
1: Tylko że sąd uznał, że telefon można trzymać w ręku także bez prowadzenia rozmowy.
0: No i kobieta przegrała, ma zapłacić mandat i jeszcze prawie 500 euro kosztów postępowania.
1: Czyli cukinia kosztowała ją już ponad 800 euro. To chyba najdroższa przekąska w historii.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
1: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
4: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Kolejne budynki przeszły termomodernizację oraz problem dotyczący pozostawionych odpadów wielkogabarytowych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Inwestycje mieszkaniowe włocławskiego ratusza nie dotyczą tylko budowy mieszkań na tani wynajem. W zasobach AZK znajduje się wiele lokali, jednak część z nich mieści się w leciwych budynkach. W ciągu ostatnich miesięcy Urząd Miasta prowadził termomodernizację 10 z nich. Mówi Jarosław Danowski, zastępca prezydenta Włocławka.
4: Termomodernizacje zostały zakończone na około 10 budynkach. Ta termomodernizacja polegała na różnych pracach. To nie jest tylko kompleksowa termomodernizacja polegająca na ociepleniu ścian, polegała także na przyłączach do centralnego ogrzewania, na wymianie instalacji centralnego ogrzewania bądź zamienić źródeł ciepła. Prace zostały zakończone w 10 budynkach. To było na kwotę ponad 4 miliony złotych. Obecnie trwają prace na 4 budynkach, gdzie zaplanowaliśmy wydatki na kwotę ponad 7 milionów, 7,5 miliona, z czego dofinansowania będziemy ubiegać się o 2 miliony. Są to budynki przede wszystkim na bulwary 22, bulwary 24.
3: Wymiana źródeł ciepła ma również wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Stare, nieszczelne instalacje mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla. Rola termomodernizacji polega na kompleksowej poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła i optymalizację zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy podgrzewanie wody. Proces ten łączy korzyści finansowe, ekologiczne i zdrowotne. Czas wypoczynku to także okres wzmożonych porządków i remontów. Jak informuje przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, w tym czasie wyraźnie rośnie ilość przyjmowanych odpadów, w tym śmieci wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego. Mówi Kacper Czajka, PGK Sanico.
5: Często tutaj słyszymy z miasta i od mieszkańców, że mieszkańcy dodatkowo wystawiają odpady pobudowlane, rozbiórkowe, sanitariaty, opony, części samochodowe. Takich odpadów nie zabieramy podczas tej zbiórki. Takie odpady jak pobudowlane okna czy opony są przyjmowane bezpłatnie tutaj. Tutaj u nas na przoku we Włocławku przy ulicy Komunalnej 4. Jeśli chodzi tutaj o wysprzątanie tego terenu, jeśli jest już zanieczyszczony przez takie odpady, które nie są odbierane, to tutaj odpowiada zarządca terenu, czyli tutaj wspólnoty, zarządca i takie tutaj podmioty, które podlegają pod daną pergolę.
3: Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie odpady są odbierane podczas organizowanych zbiórek. Pozostawienie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym w przestrzeni publicznej, może skutkować grzywną od 100 do 500 zł. Szczegółowe informacje dotyczące terminów zbiórek oraz zasad segregacji i klasyfikacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej PGK Sanico. Informacje można uzyskać również bezpośrednio w biurze przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 54 412 1806.
0: To jest Puls Włocławka.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromić

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą. Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
2: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
1: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
3: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
1: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. O to przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
4: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
1: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam maksymalnie 22 stopnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam już upał, bo do 31 stopni. Do tego dużo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, pewnie pokonując w finale Jelenę Rybakinę z Kazachstanu w dwóch partiach 6-2, 6-3. Jak mówi komentator tenisa Radosław Spiak, Świątek w Toronto pokazała moc.
7: W dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
6: A pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antoniną Różić 6-2, 7-5. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka. Magdalinet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6-3-6. W Cincinnati zagra jeszcze Maja Chwalińska, ale ona, podobnie jak Świątek, przystąpi do turnieju od drugiej rundy. Do sensacji doszło w Szwecji. Tam Hammarby przegrało 0-1 z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Bramkę na wagę awansu dla ekipy spod Jasnej Góry zdobył Grek Stratos Farnas, a od 54 minuty Raków grał z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Amina Boudriego.
8: Czerwona kartka doprowadziła do tego, że teoretycznie uważam, powinniśmy się dłużej utrzymać przy piłce w budowaniu i nie pozwolić Hammarby na tak długo

0: Polkę Ewę Swobodę.
1: Reklama.
2: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
1: Po reklamie.
3: Nasze radiowe zegary pokazują, że jest po ósmej, no weekend tuż, tuż, więc za chwilę prześwietlimy najciekawsze wydarzenia i propozycje na wolne dni w naszym mieście i regionie.
4: Podpowiemy Wam, gdzie warto się wybrać i co zobaczyć we Wrocławku i okolicy.
3: Także bądźcie blisko głośników, bo szczegóły już za kilka minut.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Jeżeli nie macie jeszcze planów na sobotę, no to sprawdzamy, co dzieje się w regionie. No i proszę bardzo, Baruchowo zaprasza na piknik rodzinny.
1: I tutaj naprawdę jest czego wybierać. Zaczyna się o 16:30. Są występy lokalnych artystów, wesołe miasteczko, dmuchańce i oczywiście jedzenie.
0: No a później robi się coraz bardziej muzycznie. O godzinie 20:00 Filip Lato, o 21:00 Dibon.
1: Czyli rodzina może zacząć od dmuchańców, rodzice mogą znaleźć coś dobrego do jedzenia, a wieczorem wszyscy spotykamy się przy scenie.
0: Jest jeszcze jedna ważna rzecz. W czasie pikniku będzie zbiórka na leczenie Arturka.
1: Czyli można spędzić fajne popołudnie, a przy okazji zrobić coś dobrego.
0: No także jeżeli ktoś nie wie jeszcze, gdzie spędzić sobotę, no to Baruchowo właśnie wskoczyło na tą listę.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
5: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: przeglądamy sobie dzisiaj, co tam Ratusz napisał o nowych drogach rowerowych we Włocławku. No i mam wrażenie, że ktoś bardzo lubi słowo spinać.
1: Bo drogi rowerowe trzeba spinać, inaczej kończą się nagle i człowiek jedzie już dalej, trochę na własną odpowiedzialność.
0: No właśnie, miasto pisze, że teraz będzie spinanie kolejnych odcinków w jedną sieć. Powstanie łącznik od ulicy Ostrowskiej do Leśnej.
1: Jest tu akurat konkretna rzecz, która może ucieszyć rowerzystów. Zniknąć ma również niebezpieczny przejazd przez Aleję Kazimierza Wielkiego.
0: Ruch rowerowy ma zostać poprowadzony bezkolizyjnie po stronie, gdzie ścieżka już funkcjonuje.
1: Czyli mniej przecinania się z samochodami, a więcej normalnej jazdy.
0: No i mam wrażenie, że właśnie oczekujemy tego od sieci dróg rowerowych, żeby była siecią, a nie kolekcją pojedynczych ścieżek.
1: Bo sama ścieżka to jeszcze nie sieć. Jak z Wi-Fi, jeden punkt w salonie nie oznacza, że masz internet w całym domu.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Po reklamie.

0: No to teraz mam propozycję na piątkowy wieczór, ale od razu uprzedzam, będzie bardzo, bardzo daleko od dyskoteki.
1: Czyli już wiem, że ty tam nie będziesz pierwszym kandydatem do tańca.
0: No niekoniecznie, chociaż tutaj bardziej się siedzi i słucha, no bo w Nieszawie będzie koncert przy świecach i to dosłownie. W 15-wiecznej farze gasną elektryczne światła, zostają świece i organy.
1: I właśnie ten klimat robi chyba największą robotę, bo koncert organowy sam w sobie brzmi dostojnie, a jeszcze dorzucić do tego zabytkowy kościół i światło świec.
0: A przy organach profesor Tomasz Adam Nowak, światowej klasy organista i laureat międzynarodowych konkursów.
1: Czyli Nieszawa na chwilę robi się naprawdę mocnym punktem na muzycznej mapie.
0: Piątek, godzina 21 i najlepsze, wstęp darmowy.
1: No to światło można zgasić, muzykę włączyć i mamy plan.
0: I bez szukania pilota do telewizora.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgorącej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
2: Fajnie to wygląda.
1: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
3: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
5: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. Włącznie.
3: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 000 000 zł.
1: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o list żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie, już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
6: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć. Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
1: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika, Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto w finale, nie dając szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, zwyciężając w dwóch setach 6-2, 6-3. Polka ten sukces zapamięta na długo.
8: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
7: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała ten kanadyjski turniej 12 lat temu. Triumfowała Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashima 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim zafundowały nasze drużyny w eliminacji do europejskich pucharów. W lidze konferencji cieszy się Raków Częstochowa, bo na wyjeździe pokonał 1-0 szwedzkie Hammarsby. W lidze konferencji też będzie grać Górnik Zabrze, ale to efekt kiepskiego spotkania z Ferencvaroszem i pożegnaniem się z Ligą Europy. A skoro o niej mowa, jednobramkową zaliczkę obroniła Jagiellonia Białystok w Glasgow, remisując z Rangersami 1-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
2: Nasza tożsamość jest jasno określona. Jesteśmy zespołem, który chce być z piłką, tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. My nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać.
7: A dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają w eliminacjach do Ligi Europy. Kolejorz miał spore problemy, by trafić na Wyspy Owcze z powodu pogody. Dlatego mecz z KL Klaksvik przełożono na dziś, na 20. Polacy nie poprawili medalowego dorobku na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Dalej mamy 2 srebra i brąz. Dziś rywalizację w gronie 7 boistek rozpocznie Adrian Nasłek-Schubert.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 24 stopnie maksymalnie na wschodzie i Halu, 26 w centrum i na północy, 31 na krańcach zachodnich i tam dziś alerty 1 stopnia przed upałami. Do tego dużo słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
10: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
11: Jest po 9:00, słońce grzeje coraz mocniej, no i zapowiada się piękny i gorący weekend.
12: I tu pytanie do Was, jakie Wy macie plany? Piszcie do nas na radiowym Facebooku i dawajcie znać, jak zamierzacie spędzić wolne dni.
11: Czekamy na Wasze wiadomości, a w głośnikach odpalamy kolejne wakacyjne hity.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No wiecie, co jest ciekawe? Woda z kranu wydaje nam się czymś absolutnie oczywistym.
1: Dopóki jej nie zabraknie.
0: No właśnie. A w części gmin powiatu włosowskiego już pojawiają się ograniczenia, no bo podczas upałów zapotrzebowanie na wodę potrafi mocno wzrosnąć.
1: I nie chodzi tylko o to, że ktoś bierze dłuższy prysznic. W tym czasie tysiące osób podlewają ogródki, trawniki, napełniają baseny albo myją samochody.
0: No i nagle ja tylko podleję kilka kwiatków, robi się całkiem sporym obciążeniem dla wodociągu.
1: Dlatego między innymi Kowal i Choceń wprowadziły ograniczenia, a gmina Wocławek apeluje o oszczędzanie wody.
0: Czyli może warto dzisiaj przed odkręceniem węża ogrodowego zadać sobie jedno pytanie.
1: Czy naprawdę muszę podlewać trawnik, który jutro znowu będzie wyglądał jak trawnik?
0: Zwłaszcza, że przy tej pogodzie, no to trawa chyba już sama wie, że jest sierpień.
2: Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: teraz mamy kolejną propozycję na weekend i zanim powiemy gdzie, no to ja mam mały problem, bo od rana przypominają mi się teksty z Kolima.
1: I oczywiście zacząłeś je sobie podśpiewywać.
0: No bo one same się przypominają, człowiek nic nie robi, a nagle w głowie koncert.
1: No to chyba wiadomo już, dokąd zmierzamy.
0: Dokładnie tak, w niedzielę w Osięcinach, dożynki gminno-parafialne, no a o godzinie 20:40 na scenie będzie właśnie z Kolim.
1: Ale zanim będzie muzycznie, będzie też tradycyjnie, korowód, msza polowa, ceremoniał dożynkowy, a później występy i zabawa.
0: No i oczywiście Fanatic, Wonners, Skolim, a na koniec zabawa z DJ-em.
1: Do tego atrakcje dla dzieci, koła gospodyń wiejskich i coś do jedzenia.
0: No czyli propozycja jest, a ja już wiem, co będę nucił przez pół dnia.
1: I teraz najgorsze, że wy pewnie też.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie.

0: po polsku.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczenia.
2: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiełchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
4: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
5: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
4: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
2: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
6: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
7: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
6: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
2: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Niebo bezchmurne, lekki wietrzyk, a miejscami już przedsmak weekendowych upałów, bo na termometrach na krańcach zachodnich nawet 31 stopni. Na wschodzie i Helu 24, w centrum i na północy maksymalnie 26, najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
9: Co robisz?
10: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
9: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
10: Serio? A co z serwisem?
9: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
10: Brzmi dobrze.
9: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
10: To mnie przekonałeś.
9: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
0: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
1: Po reklamie.
11: Jest parę minut po godzinie 10, wjeżdżamy w kolejną godzinę, no i zmieniamy na chwilę temat.
10: Za parę minut sprawdzimy, jakie zawody są obecnie najbardziej poszukiwane i potrzebne na rynku pracy.
11: Zostańcie z nami, przydatne informacje już za chwilę.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: to gdybym dzisiaj wybierał technikum, no to sprawdziłbym jedną rzecz. Gdzie za kilka lat będzie robota?
1: I gdzie będzie przyzwoita wypłata?
0: O, no to też bym sprawdził.
1: I właśnie pod tym względem ciekawie wygląda informatyka, programowanie, cyberbezpieczeństwo sieci, bazy danych.
0: No czyli komputer nadal może być całkiem dobrym pomysłem na przyszłość.
1: Tylko ciekawie robi się też w motoryzacji.
0: Elektromobilność.
1: Dokładnie. Samochody elektryczne potrzebują ludzi, którzy ogarniają elektronikę, diagnostykę, baterię czy stację ładowania.
0: No czyli mechanik przyszłości może mieć w ręku mniej kluczy, a więcej elektroniki.
1: I chyba coraz częściej będzie potrzebował też komputera.
0: No czyli czasy się zmieniają. Kiedyś fach w ręku, dzisiaj fach w ręku, no i jeszcze aktualizacja oprogramowania.
1: No dobra, to teraz pozostaje tylko znaleźć zawód, który pasuje do człowieka i do jego przyszłej wypłaty.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.

0: No to słuchajcie, jeżeli macie dzisiaj coś do załatwienia w Urzędzie Miasta, no to dzisiaj jest naprawdę dobry moment, żeby się za to zabrać.
1: Bo zrobię to w poniedziałek, tym razem może się nie udać.
0: No 17 sierpnia Urząd Miasta we Włocławku będzie nieczynny, no bo to jest dzień wolny za święto 15 sierpnia, które w tym roku wypada w sobotę.
1: I podobnie jest ze starostwem powiatowym, czyli jeśli macie jakąś urzędową sprawę, lepiej nie zostawiać jej na ostatnią chwilę.
0: No dzisiaj załatwimy co się da, a potem spokojnie można korzystać już z długiego weekendu.
1: Poniedziałek mamy już zajęty. Przez wolne.
2: Reklama.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54-412-56-50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pogoda na świąteczny weekend to na początek. 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński, kapelusz, krem z filtrem i woda. To niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
2: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z kwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Mielnie. 2 osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
3: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
1: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Piątek bezchmurny lub niewielkie zachmurzenie. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie na wschodzie i Helu, 26 w centrum, 31 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znamy ceny paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchoła. Nie więcej niż 6,41. Tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
3: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
2: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
3: Powodem może być grożąca surowość. Kara, to nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
2: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
1: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
4: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
1: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami bardzo pogodne popołudnie i ciepłe, od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 stopni w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich. Jutro jeszcze cieplej. 35 stopni pokażą termometry w sobotę na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
6: Po reklamie.
8: No i piątek nadszedł, jak zawsze długo wyczekiwany, w dodatku słoneczny, wakacyjny, niektórzy mają długi weekend, tym to można pozazdrościć, nie? Filip Baczkowski, kłaniam się nisko, no to w stronę weekendu, niedługiego, a normalnego, w stronę weekendu pędzimy w rytmie największych wakacyjnych przebojów.
6: popołudnie po polsku na 101,4 FM. To był

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: piątek, 14 dzień sierpnia, kradną nam bezczelnie dzień, bo ten piątek będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 3 minuty. Bezczelni, nie? Dziś mamy też dzień energetyka, nie tego napoju, a ludzi pracujących w energetyce. Przez to, że w ostatnich latach mamy coraz silniejsze burze, to oni mają coraz więcej roboty z przywracaniem prądu często, no to pozdrawiam serdecznie każdego energetyka. Dziś też, kochani, niektórzy mają długi weekend, bo wiele osób odbiera wolne za jutro, za święto wypadające w sobotę. Zazdrościmy, zazdrościmy.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.
4: Jest tak.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Zabrakło znaków na zielonych terenach Śródmieścia. Oraz Włocławek przypomni wydarzenia z 1920 roku. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wykonawca Zielonych Terenów Śródmieścia miał czas do ubiegłego piątku na usunięcie wszystkich wskazanych usterek. Teraz kluczowym etapem jest ocena wykonanych prac przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. Mimo to mieszkańcy nadal zgłaszają kolejne problemy. Jednym z nich jest oznakowanie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Chmielnej. Chodzi o kierowców jadących ulicą Jagiellońską od strony Świętego Antoniego. Przed skrzyżowaniem nie było informacji o zakazie skrętu w prawo w ulicę Chmielną, która jest drogą jednokierunkową. Problem dotyczył również kierowców poruszających się samą Chmielną. Tam brakowało oznakowania informującego o zakazie skrętu w lewo w Jagiellońską, mówi Piotr Pakulski, instruktor nauki jazdy.
4: Jesteśmy w Włocławku na skrzyżowaniu ulicy Chmielnej z ulicą Jagiellońską, gdzie dokonano remontu. Dopuszczono drogę do ruchu, która jest po prostu bzdurnie oznakowana. Mało to stwarza to zagrożenie i niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5: Czy zauważył pan wcześniej i zgłosił pan już wcześniej te sprawy do urzędu?
4: Zgłosiłem to do Zarządu Dróg Miejskich na ulicy Zielnej. Zostałem poinformowany, że do 8 sierpnia będzie to zrobione, że to już wszystko jest uzgodnione. Dzisiaj jechałem zgodnie z przepisami. Zostałem tutaj niestety obrażony przez pana z innego miasta, z miasta Poznania, który wykonał ruch zgodny z przepisami na tym skrzyżowaniu, no ale ja też jechałem zgodnie z przepisami. Się okazało, że znaleźliśmy się w sytuacji kolizyjnej, bo jest to kompletnie źle oznakowane.
3: Po zgłoszeniu sprawy przez naszą redakcję Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zareagował bardzo szybko. I jeszcze tego samego dnia w ciągu około godziny w rejonie skrzyżowania pojawiły się tymczasowe znaki, które mają uporządkować sytuację. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
6: Tak pokrótce powiem, że ten jeden ze znaków, znak zakazu skrętu w prawo, B22, jadąc ulicą Jagiellońską w kierunku właśnie Chmielnej, która jest jednokierunkowa, pojawi się jeszcze dzisiaj. Mam takie informacje, natomiast naprzeciwko druga strona, czyli jadąc ulicą Chmielną, też jednokierunkową, gdybyśmy skręcali w lewo, no jest to niemożliwe, dlatego ten znak zakazu ma się pojawić. Znaczy, z tego co wiem, pojawił się już wczoraj.
3: Teraz pozostaje czekać na docelowe rozwiązanie i ocenę całej inwestycji przez zewnętrznego inżyniera kontraktu. W najbliższy weekend we Włocławku odbędą się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 106. rocznicą obrony Włocławka w 1920 roku. W mieście zaplanowano kilka wydarzeń upamiętniających bohaterów tamtych wydarzeń i przypominających o historii miasta. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
7: O godzinie 11 będą składane kwiaty oraz znicze przez różne delegacje samorządowe, parlamentarne, przez przedstawicieli różnych organizacji, szkół, znacja sztandarów. Te uroczystości o 11 przypomnią żołnierza polskiego na Placu Wolności. Natomiast o godzinie 11.30 kontynuacja tych obchodów miejskich przy pomniku obrońców Wisły z 1920 roku. I tam chociażby wybrzmi pobudka, czyli melodia wojskowa grana na trąbce. Tak naprawdę w ten weekend, czyli 15 i 16 sierpnia, w sobotę i w niedzielę, Włocławek zamieni się na przedwojenny Włocławek, ponieważ w te dni planujemy szereg wydarzeń tematycznych. Już teraz zapraszamy mieszkańców na Stary Rynek, na bulwary marszałka Józefa Piłsudskiego, do katedry oraz do kościoła świętego Jana, ponieważ tam pełno atrakcji właśnie związanych z tymi obchodami.
3: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z obchodami dostępny jest na stronie internetowej włocławskiego ratusza.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Gdzie płaczemy? Na stacji paliw, oczywiście przy dystrybutorze. Od poniedziałku ma być jednak taniej. Od najbliższego poniedziałku wraca, choć nie w pełnej formie, program CPN, no i niższy VAT na paliwa. To oznacza, według wyliczeń specjalistów, że od 90 groszy do złotówki na litrze ma być taniej. Od poniedziałku przez 2 tygodnie, bo tylko do 31 sierpnia. Czyli na długi weekend jedziemy jeszcze z wysoką ceną paliwa, ale po nim w sumie nadal będzie wysoka. Tylko nie aż tak.
1: Reklama. Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54-412-56-50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchowa. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
2: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
3: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulica Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
1: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. A ten mecz śledził Błażej Kulesza.
4: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
5: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
4: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
5: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
4: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
1: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wyspowczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia wszędzie powinno być pogodnie. Od 24 stopni na wschodzie i Helu do 31 stopni na krańcach zachodnich. Jutro też będzie w ciągu dnia bardzo dużo słońca, ale cieplej. Od 26 stopni na północnym zachodzie do 35 stopni w sobotę na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
9: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
7: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 13, wyjedźmy jeszcze na drogi Włocławka, bo tak, ulica Kościuszki jest już przejezdna. To jest dobra wiadomość. Druga wiadomość, mniej pozytywna. Przez tydzień zamknięta będzie POW, a konkretnie skrzyżowanie POW i Placu Wolności zostanie zamknięte w najbliższy wtorek.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Eurowizja 2027. No to jeszcze kupa czasu, nie? Ale kochani, właśnie ogłoszono, w jakim mieście odbędzie się Eurowizja. W Bułgarii, bo Bułgaria wygrała poprzednią edycję. Tylko że nie do końca. Bo w Burgas, w mieście nad Morzem Czarnym, w kurorcie, gdzie najwięcej turystów, to Polacy. My Polacy tak licznie odwiedzamy Burgas, że w restauracjach to nawet menu jest po polsku. Czyli co? Może Eurowizji nie wygraliśmy, ale finał to w sumie u nas.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem.

0: Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 F.

0: widzę taki nagłówek w internecie. Baron Trump, syn Donalda Trumpa, bogaci się niesamowicie szybko i na dniach może zostać miliarderem. No widzicie, żeby się dorobić, to trzeba spełnić proste warunki. Wstawać rano, pracować ciężko i mieć ojca prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie. Popołudnie po polsku. Na 101,4 FM.

0: Co może robić, no można by powiedzieć, emerytowany polityk Piotr Wawrzyk. Kojarzycie? No to teraz został, uwaga, youtuberem kulinarnym. TikTokerem w sumie bardziej. Jeździ po restauracjach, je, no chce być drugim książulem. Tylko się tak zastanawiam, za to jedzenie to płaci gotówką, czy może wizą?
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy, trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowan. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych rejonach alerty niższe, pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
1: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
3: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
4: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
1: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kikuł pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
5: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
1: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia wszędzie będzie pogodnie i ciepło. Najcieplej w tej chwili na krańcach zachodnich 31 stopni, w centrum i na północy około 26 stopni, a na wschodzie 24. Jutro cieplej do 35 stopni na zachodzie, najmniej na północnym wschodzie 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
8: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 m2 z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 14, nie zwalniamy tempa oczywiście, ale zwolnimy na włocławskich drogach. Tłoczno jest w okolicach Mostu Stalowego na Brzeskiej i Wyszyńskiego. Duży ruch także na Kilińskiego, Warszawskiej, rondzie u zbiegu Witosa, Okrzei oraz Okrężnej, a także na skrzyżowaniu Alei Królowej Jadwigi z Aleją Kazimierza Wielkiego. Korkuje się też Płocka przy dojeździe do ronda od strony centrum miasta.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Jakie są najcichsze, a jakie najgłośniejsze miejsca na świecie? No to uwaga, przeprowadzono takie badania. Okazało się, że najciszej jest w Butanie. Azjatycki kraj znany jako kraina grzmiącego smoka. To chyba powinni jednak zmienić ksywę na krainę cichego

0: gdzie jest najgłośniej. O tym więcej za moment. Teraz wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: Przed chwilą wspominałem, jakie według badań jest najcichsze państwo świata – Butan. Jak to wygląda w przypadku tych najgłośniejszych? No to właśnie, najgłośniej jest w Singapurze i na Malediwach, bardzo głośno też w Barbadosie, natomiast w Europie najlepiej prezentują się Estonia, Finlandia i Szwecja. Polska jest dość głośnym krajem, ale to nieprawda. Bo akurat ja kojarzę najcichsze miejsce na świecie. I to było w Polsce. Jak chodziłem do liceum, sala od matematyki, gdy nauczycielka pytała, czy ktoś chętny do odpowiedzi.
1: Reklama. Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pierzchała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
2: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
3: Znikoma część tej kwoty nie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
2: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
1: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sfornegaciach nad jeziorem Charzykowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodujące od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
1: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Do końca dnia będzie pogodnie. Pogodna ma być także noc i chłodna na wschodzie, miejscami na południu 10 stopni, a w pozostałych regionach cieplej, około 16. Jutro w dzień bezchmurnie, na termometrach od 26 stopni na północnym wschodzie do 35 stopni na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 15:00 i trochę spokojniej na drogach Włocławka niż godzinę temu. Oczywiście na Wyszyńskiego czy Brzeskiej sobie staniemy, ale nie ma już korka chociażby na Płockiej. Dość płynnie przejedziemy też rondem u zbiegu okrężnej Witosa i Chopina.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: W ostatnich dniach głośno jest o kradzieży naszych danych. Wyciekły dane o lekach i receptach, dane 19 milionów Polaków. I resort cyfryzacji podkreślił, że należy zastrzec swój PESEL. Można to zrobić chociażby w aplikacji mObywatel i wtedy mamy pewność, że nikt na nasz PESEL, na nasze dane fałszywego kredytu nie weźmie. Swoją drogą minister cyfryzacji podkreślił, że każdy polski obywatel powinien mieć zastrzeżony PESEL. To nie mogą tak zrobić domyślnie każdemu?
1: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Najbliższy weekend we Włocławku i okolicach pełen różnorodnych wydarzeń. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Przed nami sierpniowy weekend, a we Włocławku i okolicach będzie się sporo działo. Już w sobotę od rana mieszkańcy będą mogli wybierać spośród wydarzeń historycznych, rodzinnych, sportowych i kulturalnych. W sobotę można rozpocząć o godzinie 10 spacerem z przewodnikiem PTTK po Włocławku z czasów PRL-u. Zbiórka przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei. O tej samej godzinie na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie rozpocznie się uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy FEI modeli kosmicznych. W zawodach wezmą udział reprezentanci aż 17 europejskich państw, a konkursowe loty będą odbywać się przez kilka kolejnych dni. O 10.50 rozpocznie się natomiast zbiórka przy pomniku żołnierza polskiego na Placu Wolności. To początek miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 106. rocznicy obrony Włocławka. O 11.00 zaplanowano uroczystości patriotyczne i złożenie kwiatów, a pół godziny później uczestnicy przeniosą się pod pomnik obrońców Wisły 1920 roku. Popołudnie przyniesie kolejne propozycje. Od 16.30 w Baruchowie rozpocznie się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się lokalne zespoły, a później m.in. Kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bo. Będą też atrakcje dla dzieci, stoiska oraz wieczorna dyskoteka. Mówi Joanna Kawłowska, wójt gminy Baruchowo.
3: Już najbliższą sobotę, 15 sierpnia, zapraszamy na piknik rodzinny w Baruchowie. Od godziny 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym czeka mnóstwo atrakcji, koncerty, muzyka, wesołe miasteczko. Będą również dmuchańce oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Na scenie wystąpią m.in. zespół Swojacy, Jubilatki, a także kapela Roy, Patrycja Miłek, Filip Lato i D-Bond. Ponadto podczas pikniku prowadzona będzie również zbiórka na pomoc w leczeniu małego Arturka z Włocławka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy i wszystkich gości. Widzimy się w sobotę w Baruchowie.
2: O 17.00 rozpocznie się piknik rodzinny w Kowalu. Na scenie na wodzie w parku im. Leona Stankiewicza wystąpi m.in. Paweł Stasik z repertuarem Papa Dance. Nie zabraknie również polskich przebojów i koncertu Christmas Band, a najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców. Mówi Eugeniusz Gołębiewski, burmistrz miasta Kowal.
4: W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich lubiących imprezy kameralne do Kowala, do naszego pięknego parku miejskiego, na piknik rodzinny, w trakcie którego będą mieli Państwo posłuchać okazję największych przebojów zespołu Papa Dance, a największych przebojów polskiej piosenki w wykonaniu solistów z Teatru Sabat w Warszawie, ale także będzie okazja, żeby powspominać, posłuchać największych przebojów Janusza Laskowskiego, tym razem w wykonaniu pana Krzysztofa Piotrowskiego. Będzie to miła, sympatyczna, kameralna impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam.
2: W niedzielę również nie zabraknie atrakcji. O 11.30 w Bogusławicach odbędzie się odprawa i losowanie stanowisk przed drugimi zawodami wędkarskimi dla dzieci o Puchar Powiatu Włocławskiego. Sama rywalizacja rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 16.00. W zawodach mogą wystartować dzieci do 16 roku życia. O 13.00 na Starym Rynku ponownie pojawi się przedwojenne targowisko, wystawa i animacje dla dzieci. W tym samym czasie na włocławskich bulwarach będzie można zobaczyć rekonstrukcję obozu wojskowego z 1920 roku, wystawę replik uzbrojenia i mundurów, zabytkowe samochody oraz wziąć udział w grze turystycznej poświęconej obronie Włocławka. Do tego przez cały weekend będzie można korzystać z wydarzeń związanych z obchodami rocznicy obrony Włocławka, a w Kruszynie nadal trwać będą Mistrzostwa Europy modeli kosmicznych. Konkursowe loty zaplanowano aż do 19 sierpnia, natomiast oficjalne zakończenie zawodów odbędzie się 20 sierpnia.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Widzę taki nagłówek w internecie. USA mówią, morska blokada Iranu może trwać bez końca. Nie no, no proszę się uspokoić, bo program niższych cen paliw to ma trwać tylko przez 2 tygodnie.
1: Reklama.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
2: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
1: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Kalklaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy Kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
4: Nasze szanse są bardzo małe.
3: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
4: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
3: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
5: Zasłużenie awansowaliśmy.
3: Mówi trener Adrian Siemieniec.
5: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
3: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
1: No wracając jeszcze do dzisiejszego przełożonego se wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków Kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór i noc będą pogodne, najchłodniej 10 stopni na wschodzie, na ogół jednak około 17 stopni. A jutro w dzień bezchmurnie, na termometrach od 26 stopni na północnym wschodzie do 35 stopni na zachodzie. Sobota chłodniejsza tylko na Helu, około 25 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
8: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 16. Chcecie się dowiedzieć, jak wyglądał Włocławek w czasach PRL-u? Będzie taka możliwość już jutro. Więcej szczegółów za moment.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: trwają wakacje, no i jutro kolejny sobotni spacerek z przewodnikiem po Włocławku. Będzie można zwiedzać miasto z przewodnikiem PTTK i tegotygodniowa edycja jest poświęcona Włocławkowi w PRL-u. Jeżeli chcecie poznać, gdzie włocławianie bawili się, gdzie robili zakupy w czasach PRL-u, no to zbiórka pod dworcem PKP o godzinie 10. Udział w spacerze jest bezpłatny.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienia. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: jak sierpnia.
1: Reklama.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OWE Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OWE Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Prace na skwerze przy Teatrze Imperatoryjnym zmierzają ku końcowi oraz utrudnienia dla kierowców, jak i pieszych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W lutym teren przy Teatrze Imperatoryjnym został ogrodzony i rozpoczęła się tam przebudowa skweru. Zniknęła m.in. charakterystyczna fontanna. Inwestycja warta około 2,6 miliona złotych jest wykonywana przez firmę Carbon. Prace zmierzają ku końcowi, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Kolejna inwestycja realizowana na wyraźne życzenie mieszkańców Włocławka, którzy od kilku lat tak naprawdę zabiegali o to, żeby skwer przed teatrem pojawił się w nowej odsłonie i to się właśnie dzieje. Jest tutaj sporo zieleni, jest to zielenie atrakcyjna, oczywiście nowe nasadzenia drzew i do tego długo wyczekiwana fontanna.
5: Właśnie, fontanna. Co powiemy więcej o tej fontannie, bo to nie jest zwykła fontanna.
4: Znaczy, mieszkańcy pewnie pamiętają, bo pytaliśmy ich o formę fontanny i jak łatwo się zorientować, to nie jest ta fontanna wybrana w budżecie obywatelskim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że na tamtą formę rzeźby nie zgodził się konserwator zabytków, a powtórę, no ta, która tutaj jest, zdobi tą część miasta, jest dużo tańsza. Ona kosztowała 1/3 mniej więcej tego, co byśmy musieli zapłacić za tamtą, nieakceptowaną przez konserwatora zabytków.
3: Teatr przy teatrze uległ całkowitej zmianie. Przedstawiciele jednostki uważają, że inwestycja była potrzebna, mówi Patryk Nowakowski, kierownik Teatru Ludzi Upartych.
6: Z punktu widzenia mieszkańca, ale i pracownika teatru uważam, że są ważne, dobre, konieczne i potrzebne, bo zauważmy, że teatr zaczyna się nie w budynku, ale już w przestrzeni przed teatrem. Ta przestrzeń powinna zapraszać nie tylko do teatru, ale i do wspólnego przeżywania, doświadczania miasta. Dzięki przebudowie, reorganizacji tej przestrzeni to miejsce stanie się bardziej estetyczne, funkcjonalne, bezpieczne dla mieszkańców, co wiąże się z tym, że na pewno więcej ludzi, nawet rodzin z dziećmi, mieszkańców Włocławka będzie w tej przestrzeni się pojawiać.
3: Prace są już na ostatniej prostej. Głównie chodzi o nasadzenia. Prognozy wskazują, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe, co chwilowo uniemożliwia dokonanie nasadzeń. W mieście trwa obecnie kilka inwestycji drogowych, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Na wielu osiedlach trzeba liczyć się ze zwężeniami jezdni i chodników. Największe problemy powodują jednak całkowite zamknięcia poszczególnych ulic, przez co kierowcy muszą korzystać z objazdów. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
7: Na ten moment wymienię po kolei. Jest kilka odcinków zamkniętych, toczą się prace remontowe. Na początek skrzyżowanie Długa, Wysoka, Kapitulna. To już trwa od kilku tygodni. Będzie tam docelowo rondo, droga rowerowa. Deklaracja wykonawcy, do kiedy to ma potrwać, to jest koniec sierpnia. Zobaczymy, czy tak będzie. Kolejna ulica to jest Stary Rynek. Tam mamy zamknięcie od Łęckiej do Szpichlernej od 10 sierpnia w związku z wymianą sieci wodociągowej. Deklaracja wykonawcy, a odnośnie zakończenia robót to 21 sierpnia. Kolejna sprawa to Cyganka. Tam miasto buduje nowe bloki. W związku z tym od 10 też sierpnia mamy zamkniętą ulicę Cyganka od Brzeskiej do 3 maja. Deklaracja wykonawcy. 21 sierpnia ma się to skończyć, a powodem tego jest budowa przyłączy do sieci sanitarnej i deszczowej do tych nowych budynków. A co będzie zamknięte w dalszej kolejności, to już od wtorku, najbliższego od 18 sierpnia, będziemy mieli zamkniętą skrzyżowanie ulicy POW i z Placem Wolności. To po prostu będzie budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Plac Wolności 12. Od 18 planowane zamknięcie do 25 sierpnia.
3: Kierowcy powinni sprawdzać aktualną organizację ruchu i przygotować się na dodatkowy czas przejazdu. przejazdu.
1: To jest Puls Włocławka.

0: Już jutro w naszym regionie poświęcenie największej Maryi na świecie. Ogromny pomnik Maryi powstał w Kikole. Jutro poświęcenie. No i z tego powodu trzeba spodziewać się korków po prostu w okolicach Kikoła. Z tym, że najważniejsza informacja, w pobliże pomnika dostaniecie się dopiero od 15:30. Wcześniej najbliżej pomnika będą mogły podchodzić tylko osoby posiadające zaproszenia i identyfikatory. A od 15:30 pomnik będzie już ogólnodostępny.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM. Z wielu

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Curie. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
2: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
3: Coś wynosili, tak?
4: Ale to wynosili...
3: Nie za duże to było, tak?
4: Okej. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
3: tak,
4: takiego...
3: coś wynosili.
4: Saperskiego czegoś?
3: Dokładnie tak.
4: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
3: No w biurze była informacja, że należy wyjść. Tak?
4: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
3: Znaczy nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
4: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
3: Szybciutko, no to
4: się człowiek... Co się bierze wtedy rzeczy, plecak?
3: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
1: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna na Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
5: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do jedzenia. Czy do patrunków, no to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
1: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro od rana będzie pogodnie, niebo na ogół bezchmurne. Na termometrach w sobotę od 26 stopni na północnym wschodzie, przez około 30 stopni w centrum, na południu i miejscami na północy, a najcieplej będzie na zachodzie 35 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą, ciężkie plecaki, telefony. Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
8: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
9: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 17:00. W tej godzinie powiemy o tym, jakie w przyszłym tygodniu pojawią się nowe utrudnienia dla włocławskich kierowców. Filip Waćkowski kłaniał się nisko. Cześć.
11: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wyjedźmy jeszcze na drogi Włocławka, bo tak, ulica Kościuszki jest już przejezdna. To jest dobra wiadomość. Druga wiadomość, mniej pozytywna. Przez tydzień zamknięta będzie POW, a konkretnie skrzyżowanie POW i Placu Wolności zostanie zamknięte w najbliższy wtorek.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602 523 347.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Nie ma długiego weekendu, ale jednak trochę dla niektórych jest. Duża część osób odbiera wolne, te przypadające za święto, wypadające w sobotę, odbiera wolne dzisiaj, ale na przykład Włocławski Urząd Miejski będzie nieczynny w poniedziałek. W poniedziałek we Włocławskim Ratuszu nic nie załatwimy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: kilkanaście minut do 18, no i rozpoczynamy kolejny wakacyjny weekend. Już jeden z ostatnich. Bawcie się dobrze. Dzięki za dziś. Filip Baćkowski. Słyszymy się jutro. Hej!
1: Reklama.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.
3: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend, pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przepadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
3: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
1: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
4: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
1: Zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy bezchmurnie, idealnie by podziwiać spadające gwiazdy, tylko miejscami na północy zachmurzenie małe. Ubierzcie się ciepło, w nocy do 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu, na ogół jednak od 13 do 16. Przez cały weekend będzie gorąco w ciągu dnia, jutro do nawet 35 stopni, taki upał na zachodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na wyspy owcze piłkarzy kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską ropą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
8: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
9: Nasze szanse są bardzo małe,
8: mówi trener Zabrzan Michal Gaszparik.
9: Myślę, że w tym dwóch meczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
8: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwóch meczu 3-2.
10: Zasłużenie awansowaliśmy,
8: mówi trener Adrian Siemieniec.
10: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
8: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów. Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzja o czasowym przywróceniu pakietu ma w założeniu odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji. Chorwacja zmaga się z pożarami. Wśród poszkodowanych są także Polacy. Ucierpiało 4 naszych obywateli, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w Chorwacji odnotowano już 3900 pożarów lasów, co przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zastrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
4: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
5: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę nr 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
4: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
6: Piękna, imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
7: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
8: Ktoś miał gest.
4: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
1: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc przed nami dość chłodna, bo do 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu. Na ogół jednak od 13 do 16 stopni. Natomiast w ciągu dnia jutro bardzo ciepło, do nawet 35 stopni na zachodzie, na północnym wschodzie do 26, w centrum do 32. Podobnie na południu i miejscami na północy.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka. O medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
8: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
11: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
8: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
11: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
8: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
10: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3-7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożary w Europie, turyści z Polski wśród poszkodowanych w Chorwacji. Grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Opóźniony lot testem na wytrwałość kibiców. Fani Lecha dostaną w nagrodę prezent i rekompensatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy turyści w Chorwacji są wśród poszkodowanych przez pożary. Rannych zostało 4 turystów, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Europa zmaga się z kolejnymi pożarami oprócz Chorwacji. Także Niemcy, Francja, Grecja. Przez ogień ewakuowanych są tysiące ludzi, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz na oddział intensywnej terapii, trafiło co najmniej 10 osób. Rannych są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedyckim. Grecja to obok Francji i Hiszpanii kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez falę upałów.
1: Bardzo wysokie temperatury i pożary nawiedzają też Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu. To zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa, grafika Torero, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Odnalazła się w mieszkaniu po eksmisji niepłacącego lokatora. Dzieło sztuki, szacowane kilka lat temu na kilkadziesiąt tysięcy dolarów, odnalazł na ścianie właściciel mieszkania. Na wynajem. Według ekspertów Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Natalia Bukowiecka stanie jutro przed szansą zdobycia medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasza specjalistka od biegu na 400 metrów będzie bronić tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie, a w swoim biegu w półfinałowym wygrała.
3: Wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
1: Bukowiecka o medal w Birmingham powalczy jutro po 21. A na Wyspach Owczych właśnie teraz rozpoczyna się rewanżowy mecz Lecha Poznań z KL Klaskwik. To mecz przełożony z powodu problemów z przylotem piłkarzy. Z powodu gęstej mgły lot był opóźniony. To był problem zwłaszcza dla kibiców, ale na pocieszenie klub zrekompensuje im przedłużony pobyt. To ukłon w stronę kilkudziesięciu sympatyków kolejorza, którzy zdążyli przylecieć na Wyspy Owcze jeszcze w środę i czwartek. To miał być krótki wypad. Większość z nich planowało powrót do Poznania dziś, by jednak mogli obejrzeć mecz na żywo, przez co musieli przedłużyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom rekompensatę. Kwoty jeszcze nie znamy, ale jest coś jeszcze. Zapowiedziany prezent w postaci biletów na najbliższy mecz pucharowy.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upalny weekend przed nami, zwłaszcza jutro, do 35 stopni nawet na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy Polski, do 26, a więc najchłodniej na północnym wschodzie, a na samym Helu do 25.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham i w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka, o medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
6: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
3: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
6: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
3: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
6: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3-7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
7: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co najmniej jedna ofiara pożaru w Chorwacji, poszkodowani także Polacy. Etna wciąż aktywna, lotnisko w Katanii przedłuża zamknięcie. Takiego oblężenia w Zakopanem dawno nie było. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który dziś rano dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych jest 4 polskich obywateli. Większość poszkodowanych to obywatele Chorwacji. Sytuacja jest na tyle poważna, że ewakuowano ponad 2000 turystów, w tym Polaków, Czechów i Słowaków. Polscy turyści zostali tymczasowo zakwaterowani w hali sportowej w Splicie, od którego Omisz oddalony jest o 25 km. Niektórzy Polacy zgubili dokumenty tożsamości lub opuścili domy bez zabrania leków. Polski konsulat zapewnia, że poszkodowani Polacy mogą liczyć na wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Problemy mają także turyści w Katanii z powodu dalszej aktywności wulkanu Etna. Po raz kolejny przedłuża zamknięcie lotnisko na Sycylii. Firma zarządzająca tym portem lotniczym informuje, że przyloty i odloty będą zawieszone co najmniej do jutra do godziny 15. To będzie 8 dzień paraliżu tego lotniska. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Dziś na Jasną Górę dotarły piesze pielgrzymki z całej Polski. Od rana do Częstochowy wchodziły tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza. Wszystko po to, by jutro wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak mówili naszemu reporterowi, pielgrzymi mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
2: To jak długo panie szły tutaj?
3: 9 dni.
2: I zmęczenie troszkę jest.
3: No tak, jest, ale warto, zawsze warto jest iść.
4: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
2: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
3: Tak.
1: Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 8 i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Zakopane pęka w szwach. Dziś rozpoczął się tam długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie już okres największego ruchu turystycznego w mieście, ale tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest to 20% więcej niż na Sylwestra i Nowy Rok.
5: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu Brda, do tego także kampingu, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
1: Z każdą godziną przybywa samochodów z Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.
6: Podczas ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
1: O prawidłowym parkowaniu przypominał kierowcom Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w ciągu dnia przyjemnie ciepło, a miejscami nawet upalnie. Do 26 stopni na północnym wschodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy. Najchłodniej na Helu, do 25 stopni. A przed nami bezchmurna noc, trochę więcej chmur jedynie na północy.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka. O medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
10: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
11: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
10: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
11: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
10: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3, 7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: polsku.
1: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kilka tysięcy osób ewakuowanych w centrum Warszawy powodem niewybuchy. 20-latkowie z całego świata docenili Kraków, wolą go od Paryża. Hubert Hurkacz wygrał i awansował w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wielka akcja ewakuacji w centrum Warszawy, kolejna w ostatnich tygodniach. Tym razem saperzy zabezpieczyli 50 niewybuchów. Pociski z okresu II wojny światowej odnaleźli robotnicy przy budowie linii tramwajowej podczas pracy budowlanych w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Ewakuowanych było kilka tysięcy osób.
2: Prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
3: Dobrze, że pani chciała przejść na miejsce.
4: Chciałam się dostać do mojej izby pielęgniarek i położnych. Kierowca autobusu poinformował nas, że niestety ulica jest nieprzyjezdna i on wybiera w tym momencie inną trasę, więc kto potrzebuje się dostać tutaj na tę ulicę, no to musi niestety wyjść z pojazdu.
3: No i nie wybuchy, to wiemy.
4: No i nie wybuchy. No, starzeją się, jak to w stolicy, która no, ma historię dość bogatą.
1: Mieszkańcy po południu mogli wrócić do swoich domów. Amerykański resort obrony sfinansuje żołnierzom i żołnierkom mrożenie komórek jajowych lub nasienia. Z nowego programu skorzystać będą mogli mundurowi, którzy otrzymali rozkaz pełnienia służby w kraju uznawanym za niebezpieczny. Także ci, którzy prawdopodobnie w ciągu 4 miesięcy otrzymają taki rozkaz lub mają być rozdzieleni ze swoim partnerem lub partnerką co najmniej 6 miesięcy. Program ma zachęcić żołnierzy do zakładania rodzin w obliczu coraz niższego wskaźnika urodzeń w Stanach Zjednoczonych. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej 20. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych 20-latków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: Co ciekawe, w rankingu młodego pokolenia Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło Tokio. Tragiczny wypadek na trasie rajdu rowerowego dookoła Portugalii. W wypadku na 8 etapie wyścigu śmierć poniósł 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling, który został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem ani z samym wyścigiem. Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka i odwołali dzisiejszą ceremonię dekoracji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati na twardej nawierzchni. Polak wygrał z Japończykiem Shoshimabukuro 6-2-6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Paul.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Weekend będzie bardzo gorący, sobota nawet upalna, do 35 stopni na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i na północy miejscami. Na północnym wschodzie jednak tylko 26 stopni, na Helu do 25.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Po polsku na 101 i 4 FM.